Na pokyw do końca tydzenia, a tyś dzień zysza od dnia hiżora spoladamy, jak chodzi tyś o serbska rycza kultura żywie dalej sposredkować, a jak może hornio a delnio Serbia hiszcze wiatce, co profitować, to jest tema dżęca we Wojerecach, we tam niższej kufa, bo odpoczy poniać, wiemy jechać do wieczora siedmych na dialog z czołutrobnym proszeni, a jutce pądzę tam cywy dzień dalej z dziewaniczkami, a programami, tu już dojeczcie si rad lubię do Worec. Kofi Ole, najrzęsza salonowa hudźba z zabawnymi melodiami 19. a zażnego 20. listotka uwiedziewa serbska komona filharmonia. Nic jenoż minęny kunsty dnia tu w mieście, ale też w wulkim Szunowie, jeli chcecie się tam dojeć, a si też nydom tamniszu tkalsku szulu obladać. Dzięca wieczo na powosemych je koncert walczyki z Renady Polki a opery zetkaja na hudźbne żadnostki czasa 19. a zażnego 20. listotka. Slibony biskupski jubilej w Drieżdżanach, drieżdżansko-miścianski biskup Heinrich Timmer Ewa świeci jutrze sobotu slibony jubilej swojego biskupskiej świecizny, świecińskie kemsze są dopłynę na pojednaczyć w Drieżdżanach, w tamniejszej katedrali. To są wszyscy lubię na to proszenie. No a poladajcie też z nami raz do Drewcu, tam świeca wiesny świeczeń, a to pod hesłom zromadnie świecić, kulturu dożywić, was wujutce wutrobnie na świeczeniszczu tam przeproszuję, haj wubiedzowanie wohoniowych woborów tam zmija, kulturny program a prezentację Rysbaria.

so hoci, sono wutze pocki udacz, dżensa piat, kmarinirowana haring z psiotowacz, z neplemi, birnami, kulkami, to so hoci na dżens niszy piatk po przypódniu k wobiedu. Dobra, nie przyje serbski rozwoz, tu jest serbski program z Anke Lautenbachec.

0: bardzo mnóstwa miasta szpuny. My na pokoj w ostecie, my na pokoj w ostecie.
1: Was so menschen nur da na posebnich, chera noch zwischen so, mi jane je politiske je debatte, wirnisch, na kultem stellaku, nikake rosmunde koa lada jo, na konstigenske wulbe, we sachsko-anhaltske, bejawa, popschawa, simse, chera. Was bitte wube jobanje, a to mojo rets giganto, mienuitze, najlepsche jo, mustwo, zwiasko, wie jenimske eligi, we mertainze, SC Magdeburg, su rally, na Liszki, Berlin, no haj, a to bische Renje, Wopkeczbowacz, hijo na trenere poladacz, Benet Wigart za Magdeburg, a Nikolaj Krykał za Liszki, Berlin, no haj, a potom wiezo też na wuspiesznych rajerio, kisz ze międzynarodnych wubiedzowaniu a toniru znajemy na przykład za Magdeburg Matthias Musche albo Lukas Mertens albo też za Berlin Matthias Getzel na Kuldebat a Nils Lichtleiner haj a na końcu rekasze za Magdeburg 6 a cice 3 2 a cice 3 René B. Mużam przyladować jak wojowachu sprawnie na placze. Pięć minut do naposledmich.

0: Semínčine do Napu sedmiche.
1: Polícia z G.
2: Sredo, dopodňa napadne zastaníkam na A4 pola drež žan BMW, kiž by, kaž môža ho potom zvestčič, ve noce na vútoru porinsko pfalce pokradnene. Jako chcuchu šoféra zadža žeč, stupi tu na pún a smaleše nasmier zorec dále, na Borchovské hory šmurne sa von auta z Litovské a pola Vosporka von potom auto drohu vopušči, policia za ním. Nedaloko Vosporka zjedže BMW potom dojenie slepie hase, Przełama pot, a skończnie zasta na łódce. Policja samopolskiego szoföra, kiedy stoje się pod wliwom drogu zajecz. Szkoda na BMW o 15 000 euro, na policajskim wuczyni szkoda 1 500 euro. A to runia sredu je policja na A4 spocznicu a Ottendorfom okrylu kontrolowała, hacz pak so tež nakwane auta potem maja, so nesmiedza tam przeszczanć, cioch szoföru zwistczichu, kocuj so potem nemiachu liczyć dywia z odpowiednimi konsekwencami.

Dobra, Rania przyjemy słuchu. Ach, daj krasny tytuł. Ralf Bumibosi, daj mi twoje haj. Veronika Smolic, wostaj mnie. A si z nami zaspiewaj Julius Paszczak.

5 minuty na po 8 się nałożki, a tradycje wam macz, gdyż chce nasz mały samski ludzik przychodzi dalej w obstacz. Miła też nasza kultura z czasom hicz, chyba gdyby z czasom hicz. Tak w uprajenia szak huszczyszo słyszysz nic jenoż mnie z młodymi ludźmi. Jak może sa samska kultura dalej wówić, bez toho zoso pozubi. Runie z tutaj temu zabiera sonitko też krótko film na videowej platformie YouTube. Wone protagonistaj produkcje staj Monika Ošikova ze Serbskeho muzea a hučmnik a hučmy producent Szymon Heduška. Nastał je film na dziewarničce, a kotryž bu na YouTube-owym kanalu Oberlausitz wozjewien. Je to tajka high-end produkcja w kinowym stilu. Hižo čeraz my na dalšu tajku pokazali, bieše to film za kampanju So geht Sächsisch wo serbskej narodni drasče. Wodkazy na tute produkcje namagače na našich stronach w Sitchi.

0: Hej.
1: Što šilce činiš, mači teč.
2: Pač so dženca na vokomiki svunca smime veselič skere nic, od jucišoho potom zaso, ale veselič smime so... Na wulatko jutzische aktualne wusowanie jubilene, nitko we septembrie pecha 20 liet serbski telewizyjny magazin wulatko wusowa. No a ja, što si wy myslicie po pałom? Kelko moderatorku a moderatoru je hižo po wusowaniu wiedwo, kelko przynoszku bo produkowane, abo što je najhuściszo był studijny host? Tuta dalsze praszenia su zestajene we kwisu wo Wulatku. Aha, Georgensische Obschipodnia 12. Stej tutun Quiz. Pola nas naszych internetowych stronach online. Wiatzori so hijo. Jun wuspitali mes chemi gisch so na Quizu wobdjela. A jun zapodaja wulosu jeme jutze na szczelaku wodzienie po MDR-skim domie we Dreszczanach. A to wieso za waszu cywu swojbu. Dež môžete si potom MDR-ský Sachsenspiegel vobladač, nímske rozvosové studio a rúmnosť, že tam tiež džiš so vúľadko produkuje. No a potom si termín viezo cíle po vašej protičce dorečíme, zo môžete si potom do Dresdžan doječ. Tuž kvisujte sobu, že vo 5 a 20 let hornioserbské televízine vúsevanie Wulatko. Dimenčenje pobytl Knačevič.

0: Dziewicz Mićino do napo dziewiczych je, dobranie przeje serbski rozwoz, a Blanka Funcina listuje w aktualnym wudaczu rozlada.
1: A jest na nos czasy też, że serbski kulturny czasopis raz do ruki zali, tam szak namakać tuż do stawi z niskich popularno-wiedomostnych przynoszku portreje, basnie serbskich lyrykariów, a tak dale. A najaktualniejszy rozlad pyszy, tun krocz, jeden w obraz Maria Oszyki. We Woklecach bydlacy mola a grafikarje w uczopanczycach kukuje, hiże jako dziecko a modosne bieszy Oszyka swoje weselowe zabiery ze smolowaniem a rysowaniem namakał, a tuż rozsudzi się potem pożyszo też za studi wuczarstwa miestrujem z przedmetom w umielskie kubanie, a przyzamknie potem też pożyszo na Drežanskej technickej uniwersycie daleko studi w umielstwa. Serbska domizna je za umielca w obstajne żurwo inspiracje w użyjskie krajiny s a miesta na dęże szwejo tvorba hunie tak zvobraznenie kaž serbske na łożki, żony narodnych trastach, a portreje potajkim. Tutun jeden jeho obraz byszy aktualne czysło rozlada, a cele zady na posłanie wobec tam też jeszcze jeden dalszy obraz namakacze.
0: Mój rozlady jeszcze we wobalce, tutun potom dżęca woczyniu, a ty listuju. Utromny Jack Blanka za przeproszenie. Do czytania. Wasza mięczynu do napodziewyczyś.

0: Zrozumieć możu, gdyż suwoczerio ranok stadbam po puczu, zoso nadzieja, zo nie je wielk, bo był to sam snypwaczy też za hajniku, kocisz so nadzieja, zo im wielk w lesu, jeszcze niszto wyższe wostaj, a tam żanu szkodu nie nadziewa. Wielk je w Zakskiej dawno za so doma, a miestem ma wun te prawe doma też w polityce. Dżewo praszenie, kako wielku może we wiestym terytoriu być, a tu ma poprom rozsudzić, gdy smie so wun celić. W tym su czera wieczowe kocinje dyskutowali. W krabatowym lokowym świecie Katka Pypelec by tam pudla. Kajka by się tam nalada, Katka?
1: Kietro napiata by rekwa. Pieczo sztocy ci ludzi by, a to w uprocze ze wszech końców z Hamburga, z Miśnia, z Torgała, z Düsseldorfa, a też jednotliwi z kuluskiej kończyny. Serbskich pak mez nimi uladova nesem, a nimale bez vuzačne mužojo. Mez nimi hajnice, ratarjo, zastuperjo, zjaska v obsidžerju leso, zjaska vodcu a kozu, hojntverskoho zjaska, a vizotiš politikarjo, mestru im tiš zakski minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch, a tiš zastuper krajnoho předsedstva NABU. A runde do nabud und ob ich sie durch den Aposkatsch tschera. Was rät ich zu wetschera, gottrisch bu, wo CDU organisowane, stiersche nuhe natschisk sakonja CDU, SPD a BSW, dunma sachske heunfaske prauer, nuhe musiaskowe moriado an jubschimiric. Welka su mestem nasiasko wie runinje do heunfaskeho prauer pschusali. Sachska ma netko miesto im radovatsch, gak plane welchoho Managementa wupadaja, a gak muže hojntva praktis zu wort bischetsch.
0: Doreka welk ma so braunisce silnischo, zes normalnym dziwim zwierzeczom stać?
1: Hai. A CDU je wurazne wo wopstatku Managementche se prawie miru rečowa. Wosebe zajmau pak bi, što su hojntvario sami prajli. Woni czuja so za zamowitoszczu za welka kietro sami. Su tiž konkretne pšetša zwuraznili, miesdurim kruče puče. Jako przykład zu rekli, dusz bądźelu rano zwierio mord w nadindu, a faruc zwieszczy sobie to welk, potom nima sa hakle jacere dny duo przez szelake zarede prówować, aż tłotka bo piatk, potom przez woku

0: klucze go za cyle nie dać. Żadanie bie, hiszcze samsny dzień rozsud tworić moc.
1: A czy hodla, praja hojntwerija, so trzeba ja wone tute spieszne rozsudy.
0: Dokel świdza so sami pod ciszczem. Ja so samo wotorene wotem ryczało, za maja hojntwerija strach przed wosobinskimi konsekwencami do szwelka zacela. Woni boja so nadpadu wot przywisniku welczo szkita. Wot hostczyku na lesnych buczach, hacz k z nożom rozkałanym autem w obruczam, maja szo za realistiske, a sudrie tak tyś iżo dożywili. Tyś przed problemami za swójbu, abo w obszkodzieniam w hojntwerskim rewirie so boja. Polityka hajnikam czarnego Pietrada, tak su to rekli.
1: A što nacisk zakonja k tomu mini?
0: Najwyższy hojntwerski zariad ma na przykład plany managementa nastajić, a pastwiszcza postajić. Nimo toho wutwarja wuraznie możność hojntwerskie czasy za wielka fleksibilniejszo riadować, samo ać do 11. decembra. Ale nacisk nie praji, zo smieso przychodnie kujżdy wielk, kujżdy czas cylić. Konkretne wymienienia wukadzieja ze zjazkowego prawa a dalszych riadowaniu.
1: Katka Pöpelec je so čera večo na diskusiji vo veľkove kočinje vobdželiva a za vas zimava.

0: HBB. Serski program.
1: A ten aktuálne serski magazín na rádiu moderuje Jozavas Gregor Klim. Vítaj, šau.

12 letach spuścił serbskiego faraka Jadwiga Malinkowa swoją wesadu weslepem. Co to weznamienio za to serbskie regionie w otomcu, co z niego żyńca pierdaś? Co daje popsiom szo serbskiego w Hrszebuzu? No, wiele to pokażą nowy imidżowy film, ako ja wednę ta wylocy widzisz, a co jo widzisz, to wam gronimy net. Co jo cytasz w aktualnym żyjecym czasniku pomie, wam teke przerażujemy, a nie o pytajemstwo, co końcyżynia se zase szakę lunio obszedzysz, a sobie oglidasz, a my dajemy przegląd, ako wszyscy. Ako kuźdy drugi tydzień słyszysz o naszej maminorecne wejcanarie. W tej serii nasza serska rec, a nasza muzyka tydzienia ma cynić z indigenymi żeńskimi a żółciami wiecie swieści się przedn raz ten miasto narodny żeń indigenych żeńskich, a my jesteśmy żeńca za to we indyjskiej. Jo, glukożycenia a szakę dalsze nowości mam we planie, a jo, wielkim rynie, aż do pedla.

0: 씨 G-Chic Radio. G-Chic Radio. Oh, yeah, Vash. G-Chic Sebastian.
1: Vzaskega programa. Jo. Lubičiši, kto ved vas jo mjastem ve šuli, a kto se jaseli až meža pšiduce leto skojensne do šule, ten prednica s ve šuli, to je neco vesebnego, nicke?

0: Hej då, Schule. Witaj w uknik do Schule. Przygotuj na wódzbusę. Wodzakuję tibie njet. Wiecze atek zajemny świat. Burzasz, cytasz pismyki. Poznasz szykne licniki. Zesnasz swoju domoniu. Wuknusz rycy chemiju. Pupki, klocki, koniki. Deje wostas dzieszoni. Trebaš zešok, volonik, vjelik, niklo, pjeronik.
1: Ja cu teko do šule hojdiť.

0: Ja, zu tego do szule chodzić.
1: Żeś i lube, stawaj szo, nowe żeńce robijo. Skoc co malcnie z postole, cas jo zas hysz do szule.
2: Dobre zajczo, maminka, derje som se wuspala. Niemce myjo z woblikam, potom z dobu posnidam.
1: Derje gledaj na droze, chwataj malcnie do szule, a postrognini golcowu, do szule tek ja przyszcu. Sednu se do redunie, wyżim kaki pilny se.
2: Potom tebie pokażu, co so w szuli nawognu. Naudoki, że w ulicom przystonie se zażarzem. Słowa pszałwie napiszu, rady do szule jadu.
0: Ja cu tego do szule chodzić.

Kuna pfaši ako nejúše serske myto bramborskeje, myto mine Vitkojc, jo zase upisane a to nowy jo vednenta meža pedla tuaristvo a instituciu kúšta jadnotliva vesoba narážiš nikogo, ako by sebe zaslúžil znaš to myto. Tože ešte až do 1. a 6. oktobra a písaš mežašový list do Potsdama na výdomnostné ministerstvo a vo teke mielku vici k tomu svišiš o nieželu. Jo, ho nepere słyszymy serską literatkę naszą minowę słowie, to są jej erfurtskie wspomnienia we wersji Jakuba Grola.

0: upadam, a krzyw wiele ze przelewali, a padam, a sam za woba se dali, tym biednika pijadem.
1: Ten drugi tydzień w szuli, w nowym szulskim lesie. Mają uknica, ukniki za sobą. Neskery nie są wani jeszcze tak wiele sześćkich kontrolu pisali, ale z pomowem zase nóż przyszli na zajemnych projektach, se obżelili, albo samo ten jadn, albo drugi rydu niski ulicy nieli. Znasz co, serścinarki a serścinarie tego nowe udaże pomienia już do rukowu dostali, a z nim żywali, co obszimio najnóższe serski czasopis za dzisi, to nam koninięto redaktorka pomienia Katarzyna Fidekowa.
2: Ako w każdym czasopisu namakaju żółcia agelcy laszkę, a takie dość ciężkie zwucowania, klaszkim susza na przykład opisanie szulskich wieców, ketareż pakuju uknice a ukniki każdy dzień do swojego naksiebiatnika, takie memory grasie jo oblubowane wesebnie pla młodszych dzisi, jo a sieszczejsze wokable ustupuju cesto w artikelach, tak mygu takie starsze dzisi, a młodostne zawieście to jedno albo drugie nowe słowo z pomocą słownicką psina uknuś. Do perucy ją takie cytaś, a sybie wetsuchaś z pomocą QR-kodu, krotkę trzojenie z titelom Zgubiony kluc, a baseń z titelom Ziom nakupołat. A peczmarnuścu iści aż dajo w septemberskim udasiu niekotare rozprzały w weserskich zarydołaniach, ako suse do prozninu psiewiadli, na przykład w balokoparskim turnierie na gerach, a w stajaniu majskiego boma we Wietoszowie.
1: Na obswietlonych szczaszkach jo titel komikowej serii wed umiocogi Sigiko w aktualnym udasiu mogu cytać dzisiaj ten 12. a sledny żil tej serii. Ja to przeszłam?
2: Jo, dokładnie tak. A net na drugim boku namakaju zisi informacje k tomu, jak mogę weni dobyć shikishi. To jo jadna tradycjonalna japańska umiełska delka, ketaruż jo kresliła autorka komika ekstra za cytarki a cytariu płomienia. Ach, toż dokładnie cyta sredny ziel komika w septemberskim czasopisu, myżo zawieście na przaszanie wete gronić. Płomie redakcja ma trzy takie rydne delki, a we trzyknych zisi kęż pszał je we te groniju, ci wesoby na końcu ulosują. Toś cakam nięto na mailki aż do końca miaseca.
1: No, pan uprosił się do najnowszego płomienia peklit nóż, a cytasz miasę drugim komik, a czas my skończyli wet redaktorki czasopisa Katarzyny Fidikowej. Uczobny żyjek! A to jest Krystyn Muszter.

0: druge zas blabate.
1: Te nam že to gubu žaža, što tam bilo to blabri. To mu žota rec, ved gubu, jo, ten može peraš, tako inak taj leja kastnje.
2: Garšvan, velje peje, da pan ta guba jo možo vržajček do vjacorek.
3: No jo, ten nam že to gubu žaža.
1: To še tako velje ulicu još, a ljužam nadgajo.
0: Ta guba jomu abo je jan tak žo. Ali casi maš togo pijedanja, bljandrinja došć.
2: Gaž neht velje pijeda, pen se mislim tomu musete gubu zatkaž.
0: Pen mežuš takemu lužoju, jan opširažiš. Mjelc guba, pen si luba. Ali kuždi pijeda ga čike na svej part, tak ako jo jomu guba narosła.
2: Ten tak pijeda, kak ja guba narosła.
3: Jo, ten baje tak, jomu jo ta guba narosla.
0: Ten ma nimsku gubu.
1: Nimsku gubu, bo ten nam, že nesaske peda, štem peda nimske.
2: Toga pen take ljudje dajo, ak ne pejedaje serske, pen ten ma nimsku gubu.
0: Tak pak tike gronje, gaš jaden mežo derje nimski pejedaš. Ten ma nimsku gubu. Gronšo garas, ščo casi tike mucne, ja som. A vieš, čo co pen cynim?
2: Zewam, gaš mucne pen zewasz. Gaš jaden zewa, pen ten tu gubu rozdaja.
3: Rozdaju gubu, jo.
1: Pen se mucny, pen ta guba se rozdaja.
0: Jo, ja zewam, a przy zewaniu rozdajam gubu. Ale zawieście żarżym priezy guby ruku, nicka? Ale gubu rozdaja tylko jaden luś, a kceło jano pijeda a se wielica, a zatem nic nie sztycy. Mogi luś żarży wed siebie samego kradu wiele. Rączkesz za tym nieszczycy psiecej wiele wierności.
2: Gaż nie chce myśli, wenio ten gospoda, pen ma wen nadu tu gubu.
0: Wen se bachta, se wielica a nadua. To jo taka naduta guba.
4: No jo, ale ktoś jo przystojny, a przyjaźny, ten nie rozdaja gubu przykuś tego śpianicka. Wyryże nasza serska ryc, jose Maria Likowska-Winklerowa zabierała żynca z gubu.

Ja, całkowicie wy ku tej muzyce z tymi muzykalistkami zaszczytami z indyjskiej takie nędo skończyło nasze uściwanie. A my się redne końcyżenia jeszcze cięcią nieco z tego, albo wypracowajsze rednie takie ważne, no?

12 letach spuścił serbska faraka Jadwiga Malinkova swoju wesadu weslepem. Co to weznamienio za to serbske regionie w otomcu, co z niego żyńca pierdaś? Co dają popsiom szo serbskiego w Hrszebuzu? No, wiele to pokażą nowy imidżowy film, ako jo wednęta w locy widzisz, a co jo widzisz, to wam gronimy net. Co jo cytasz w aktualnym żyjecym casniku pomie, wam takie przerażujemy, a nie o pytajemstwo, co koncyżynia se zase szakę lunu jo przedeześ, a sebie oglidasz, a my dajemy przegled, ako wszyscy. Ako kuźdy drugi tydzień słyszysz o naszej maminorecne wejcanarie. W tej serii nasza serska rec, a nasza muzyka tydzienia ma cynić z indigenymi żeńskimi a żółczami wiecie swieści se prydny raz ten miasto narodny żeń indigenych żeńskich. A my jesteśmy żeńce za to we indyjskiej. Jo, gluku życzenia, a szakę dalsze nowości mam we planie, a jo, wielkim rynie, aż to pedla.

0: Witaj, Dosiule.
1: Witaj, Wuknik, Dosiule.
0: Przygotuj na wódzbusę.
1: Wodzakuje tibie niet.
0: Wiecze atek zajmny swiet.
1: Burzasz, czytasz pismyki.
0: Poznasz wszystkie licniki.
1: Zesnasz swoją domoniu.
0: Wuknusz rycy chemiu.
1: Pupki, klocki, koniki.
0: Deje wostas zieszoni.
1: Trzebaż, zeszok, wolonik, wielek, niklo, pieronik.
2: Ja tu tego do szule chodzić.

knap warst ja kon nej usche serske mitter Brambos gehe, mitter mine Witgoitz. Jo, sas je upi sanne ato nove jo, wet ninta möscher Pedlatoristo a Institutio Kusta, jadnot liwa wesoba, narazis nikogo. Ako bis sebi sas wužo, snasch to mitter. Tožo išti až do jaden a čižastiga oktobra a pisaš möscherschove list do Potsdama na Widomnostne Ministerstvo abo te gemelku, vici k tomu swyši šo nieželu. Jo, ho nepere słyszymy serską literatkę naszą minowę słowie, to są jej erfurtskie wspomnienia we wersji Jakuba Grola.

schodkę. A ty za zeszamność i grozny syn minus jen nie przeszanyś, jak podgada mi zginu. Puść twardy, z niej wódź spa. Wyrja go tu, babu!

0: rodu, szybimy co gazu, a potem z gich chodu, końc buchania doma, za spostu i spisza, a wojaki stupel szo, domo nie dziszo, na potrzebny nejstro, a wojaki zeleno, szire se wrosze, a mocne a chowe, se po drogach sposzę, su podam a krzyr, wiele ze przelewali, a podam a sam, za woba se dali, tym biednika pijadę.
1: Ten drugi tydzień w szuli w nowym szulskim lesie mają uknica ukniki za sobą. Neskery nie są w niej jeszcze tak wiele wszystkich kontrolu pisali, ale z pomocą zase noc przyszli na zajemnych projektach se obżelili, albo samo ten jadn, albo drugi rydu niski ulicy nili. Znasz co serścinarki a serścinarie tego nowe udaże pomienia już do rukawu dostali, a z nim żywali, co obszymijo najnowsze serski casopis za Žiši to na tam koni nieto redaktorka pomienia Katarzyna Fidekowa.
2: Ako w każdym czasopisu namakają żółcia agelcy laszkę, a takie dość ciężkie zwucowania, klaszkim susza na przykład opisanie szulskich wieców, ketareż pakują uknice a ukniki każdy dzień do swojego naksiebiatnika, takie memory gra się jo oblubowane wesebnie pla młodszych dzisi, jo a sieszczejsze wokable ustupują cesto w artikelach, tak mygu takie starsze dzisi, a młodostne zawieście to jedno albo drugie nowe słowo z pomocą słownicką psina uknuś. Do perucy ją takie cytaś, a sobie wetsłuchaś z pomocą QR kodu, krotkę trzojenie z titelom Zgubiony kluc, a baseń z titelom Ziom na kupołat. A peczmarnuścu iści aż dajo w septemberskim udasiu niekotare rozprzały w weserskich zarydołaniach, ako suse do prozninu psiewiadli, na przykład w balokoparskim turnierie na Gerach, a we stajaniu majskiego boma we Wietoszowie.
1: Mm-hmm. Na obswietlonych szczaszkach jo titel komikowej serii wed umiocogi Sigiko w aktualnym uraszu mogu cytać dzisiaj den 12. a sledny żil tej serii. Jo to pszawie?
2: Jo, dokładnie tak. A net na drugim boku namakaju dzisiaj informacje k tomu, jak mogu weni dobyć shikishi. To jo jadna tradycjonalna japańska umiełska delka, ketarusz jo kresliła autorka komika ekstra za cytarki a cytariu płomienia. Ach, toż dokładnie cyta sredny ziel komika w septemberskim czasopisu, myżo zawieście na przaszanie wete gronić. Płomie redakcja ma trzy takie rydne delki, a we trzykny w zisi kęż pszałje we te groniju, ci wesoby na końcu ulosują. Toś caka mnięto na mailki aż do końca miaseca.
1: No, pan uprosił się do najnowszego płomienia peklit nóż, a cytasz miasę drugim komik, a czas my skończyli wet redaktorki czasopisa Katarzyny Fidikowej. Uczobny rzek! A to jest Kristin Muszter.

0: Jo, anenta upytajša vašo pratiju Larisa Kabešojc ma pokazki za koins tyžinja.
1: Servus. Tak ten koins tyžinja dajo wiele zajemnych zaredovanjo v Vúžice. Jano, musíš o nieco upytaš? Już pietk maże myślność, nieco zajemnego dożywisz, a przy tom tak waszu wiedu w powieść ci obnowisz. To bużo w Belkowach, przy żywadle przy czuzy. W obcas jadnogorzyńskiego całunowania zgeniosza szykno w Nikusa, Błotnika a Przespodnicu. A czeka po żywadle stoi dobre rozwiaselenie na programie. W to stara se kupka Kula Bula z live muziku a reju. Kaž sčo gvodne po rejovanju, mežošo bufeje vod grila poživaš. Vod jest z cownom jo zega 6, napo 7, abo zega 7 při zelenem rožku v Berkovach. Tikete dostanjošo pod 0305-603-617-78. Pietk maša hyši drugu šancu za ubierne rozvjaselenje. Za to musíš do Chožebúza, do prijatnega koncerta tovaristva Jazz Forum e.V. Muzikalisky duo Ledazo, to stej spivarka Lena Hauptmanojc a gitarist Dan Baron, za te obkúzlováš přísúchaje ze žánrami jazz, pop a chanson a z brazilskej muziku. Podľa muziky je také kino na programie, film History of Sound na veľkým plachše. Ten pyšne kulturne viacor zachopijo se zega 7. Tikete płaše 15 euro, z peniženim 12 euro a 50 cent. Sobotu mam viele idejo za zajemne könc tyženja. V Debsku je veliki kokot. Retaje a žoča umarširujú na počich při pomniku do smiera svieženistča. Potom je južo cas za ubežovanie v titel krála. Za celú familiu je nieco připadla. Vodpoudňo môže Žišice rejovaňská kupka serbské reja pokazáš. Viaco môže hyšší vece rejovanie na svieženistču za 3 euro zastup. Hyšší vece kultúry môže celú sobotu v Verjecach. Kultúrna fabrika ugetuje event Subsorb Krotko a Svodko. Vodcega žasešich vodcakajo vás pyšný program a srežiš šupšašanje, co jo serbská kultúra. Vodegrono pödajú napríklad nekotáre workshopy k serbskej drastbie, serbský wiki s umiejstvom a drastvu, krotkofilme a diskusie. Přibydla stej miazodrugým umiejcovka Kristýna Grécova a filmaka Grit Lemkova. Muzikalisky vierš na povesemich jo koncert muzikalickej kupky Kula Bula. Potom sleduje koniec s bývaním až do polnoc. Zastup je darmo. V Janšojcach je muzejová noc. A to groni v zega pieších až do zega živieščích viaco, mežašo v Serbsko-Nímskem domovníckem muzeju Staré Rúcnikársko live doživíš. Predný dypk na programie je koncert v cerkvi zega pieších. Druge wierszki są wesebna przegledka mody, kóry a dujarska muzyka z Janšojc. Każ co się dożywisz muzejowa noc, takie możesz to deszna. W ramiku łóżyskiej muzejowej nocy ugotują domoniski muzej irski wiatzor z trio Pabala Pab. Zariadowanie jo w ciga 60 aż do ciga 90 wiatzor. Zastup płaci 2000 euro. Tak nieżlu jo ogled w deśnie dobra idejka. Zega Čech wytworio w Domonijskie muzeju nowa ustajenca, ale snu papy, pszykno jano papa, Gregor Klim przeweżio na akordionie. Pszykno informacje teke namaka jošo w internecie pod rbb-sorben.de.
0: No, pogledam bielic, pużo teke wiedro za pszykno tepsie do zesza.
2: Wiedro.
0: Tak, šopo ako pere. Pšipovižone žinca nevaudujo 620 gradov, groni vietrova pšipoviž za pezne vetpudňo, ale teke mecne vieč bužo a deštova frontojo južo duce a dojšpijo vet druhýkogo viacora v Úžicu. Teke pogrimio možno až to noce možo se padaš. Víče dla toho čoho zimnej bužo nekak 20 gradov. To podňa bužo svinsne, za vetpudňa jo dalšne dešť pšipovižone a neželu bužo zase sucho. Oh.

0: Ich habe nicht Günther Schwintek, Satosch, den Redner, Schlager, also Wertige, na, Novodobu. Verige, Nascha, Saskarets, Sabiras, Maria Elikoska, Winklerova, Jinsa, es ist Gubu. Kacke, Redner, Gronka, aber obrote, es ist so, um Gubas, na, Joschowi, Savischim, Joschow, Jinsa, nicht so, Novigo, Swischasch, Serski, Wesanaria, Akopeda, Joserski, Wettmai, Mavigo, su Autorce, Pschitom, Pomoce.
1: Ve oblicu ma kuždi veci, nos a gubu.
2: Guba, to je blaba.
1: To je open blabata guba.
2: Blaba, no jo, blabata guba.
1: Šake luže su mjelcate, druge zas blabate.
2: Te nam že to gubu žažaš, tam bilo to blabri. To mu že ta rec, ved gubu, jo, tam može peraš, tako inak taj leja kastni.
3: Gašvan, velje peje, da pan ta guba jo može vržajček do vjacorek.
4: No jo, ten nám, že tu gubu žážeš.
2: To je takové, vyhle ulici už, a ľužom nadgajo.
1: Ta guba jomu, abo je jan tak žo. Ale casy máš toho pijedania, blandrinja došť.
3: Gaž necht veľa pijeda, pen se myslím, tomu musí tu gubu zatkaž.
1: Pen mežuš takému ľužoju, jan obširažiš. Mielc guba, pen si ľuba. Ale kuždy pejeda ga tyke na svej part, tak ako jo, jomu guba narosła.
3: Ten tak pejeda, kak jak guba narosła.
4: Jo, ten pejeda tak, jomu jo ta guba narosła.
1: Ten ma nimsku gubu.
2: Nimsku gubu, bo ten nam, że nie saskie pejeda, że ten pejeda nimskie.
3: To ga pen takie ludzie dają, ak nie pejeda je serskie, pen ten ma nimsku gubu.
1: Tak pak tyke gronie gaš jaden mežo derje nimski pejedaš. Ten ma nimsku gubu. Gronšo garas, ščo casi tyke mucne, ja som. A vieš čo, co pen cynim?
3: Zevam. Gaš se mucne, pen zevaš. Gaš jaden zeva, pen ten tu gubu rozdaja.
4: Rozdaju gubu, jo.
2: Pen se mucne, pen ta guba se rozdaja.
1: Jo. Ja zewam, a przy zewaniu rozdajam gubu. Ale zawieście żarżym priezy guby ruku. Nicka? Ale gubu rozdaja tylko jeden luś, a kceło jano pijeda ase wielica, a zatem nic nie sztycy. Mogi luś żarży wet siebie samego kradu wiele. Rączkesz za tym nie szczycy psiecy i wiele wierności.
3: Gaż nie chce myśli, wenio ten gospoda, pen ma wen nadu tu gubu.
1: Wen se bachta, se wielica a naduła. To jo taka naduta guba.
0: No jo, ale ktoś jo przystojny, a przyjaźny, ten nie rozdaja gubu przy kuźdej gośpianicka. Wyrazie nasza serska rycja se Maria Likowska-Winklerowa zabierała żyńca z gubu.

0: pożyczenia.
1: Karin Krautsova jožinca naša borstakova gele, vena byli rovnem a jej gratulirio vetuča by jej tovaristvo nepili stvr a daše zmija uspiešnja riedne nove živinske lito vesenio pšeci strovo a pšimice a vesenio svojemu tovaristvu zvierna. Svišča ďa je

Ja, całkowicie wy, kutej muzyce. Z tymi muzykalistkami zaszczytami z indyjskiego, takie nędzo skończyło nasze uściwanie. A my jeszcze redne końcyczenia jeszcze cieńczą nieco z tego, albo wepy co wejścia rednie, takie ważne, no?

nie zabijcie tego zaszaltować. Nasze nieżyckie uszczywanie, a gdy też na nasze pobytowania w internecie pod rbb-online.de/sorben, a gdyż masz narażenia, niekakie myśli, krytyku, pon, czasem dajcie nam to wiedzieć. My szykne wasze mielki, a powieści czytamy, a ten kontakt, ten namakaje się na naszym internetowym boku. To jest to, moja miłego Krigo Klim, my się osadzimy.